które chcę zgarnąć, trzeba zejść brać. Komu jest to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w sprawnym miejscu, kto jest prosty prymaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dám. Jo, ho, ho. Ahoj!